Będą na fine, na Hasewi, na Chorewi, z Baniera na Psarewi, na Palewi, na Salewi, u te Watrachakia na Mazewi, ma la loja di la vi, mi tutto, mi tino, mi to allo.